Shaira wipa wa muhazahara timumo nsunda no rerana namwe mamagaje pima tokwene heba ne bhanya ho masine merwa we so tsene niso ni prolaka holo ni kuna piano piaro hinna chaiwa ramparum mo haruyowo mingona ze tampa le provisia ya wabula obo komo e provisia ve zambezia e pome tokwene ne merla makupo mo komo e lapo ya mosambike Si chue po ma tuena repela ako ma kelanjene po ma elapu yambusambiki.